Mamusiu moja, co się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partusek już nie obstanie. Hej, leży Mania, se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzuszecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Why, Tuli, Tuli, Nauško, Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek

0: Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!
0: Wysypałem jabłka. Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!
0: Ej, czerwone jabłka. Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!
0: Wysypałem jabłka. Jabłka,
1: hej!
0: Jabłka,
1: hej!